0: is Branch FM, West Yorkshire's Christian radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: W czasach, gdy wszechogarniająca tolerancja stanowi obowiązującą zasadę, a jej niczym nieograniczone manifestowanie stało się nie tyle prawem, co wręcz wymogiem, pogłębiający się rozkład moralny naszej kultury nabrał tempa i zaczął wymykać się spod kontroli. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia dr Chuck Swindoll przypomni nam, że czystość i integralność to cnoty stare jak świat i również dzisiaj na pewno nie są bez znaczenia. Dzisiejszy wykład, którego podstawą jest tekst 5 rozdziału listu do Efezjan, nosi tytuł Wezwanie do życia w czystości. Czyta Zygmunt Karel.
4: Zauważ, że kilka pieśni z naszego śpiewnika zostało napisanych przez tę samą osobę. Być może już o niej słyszałeś, to Charles Wesley. Jego życie to wspaniała historia. Dziś przedstawię wam krótką migawkę z życia jego rodziny. Jego matka miała na imię Susanna. Urodziła 19 dzieci. Niech to dzisiaj będzie zachętą dla wszystkich matek. I wiecie co? Dobrze, że nie skończyła na 14, bo nie urodziłaby Johna, starszego brata Charlesa. A Charles był 18 dzieckiem w rodzinie. Nie wszystkie dzieci przeżyły. Lecz jeśli przyjrzycie się postaci Susanny Wesley, zobaczycie, że była kobietą, którą charakteryzowała niezwykła dyscyplina. Miała określone zasady odnośnie wychowywania dzieci i postępowała ściśle według nich. Tak więc chłopcy dorastali i Charles zaczął pisać pieśni. Można powiedzieć, że stał się takim domowym artystą. Natomiast John był teologiem. Na końskim grzbiecie, z którego głosił kazania, przejechał ponad 700 tysięcy kilometrów. Studiował Biblię, zarówno Stary, jak i Nowy Testament, w językach oryginalnych, hebrajskim i greckim. Ukończył Oxford, podobnie jak jego brat Charles. Razem założyli grupę posiadającą swoistą metodę, według której postępowali w swoim zdyscyplinowanym, pobożnym życiu. Metoda ta stała się początkiem metodyzmu i Wesley miał znaczący wpływ na powstanie kościoła metodystycznego. Jego nauczanie nazwano teologią wesleyańską. Dziś będziesz miał okazję nieco ją poznać. Wesley uczył, że możesz stać się doskonały w takim stopniu, w jakim wyzwolisz się od starej natury. O tym właśnie śpiewasz, zdając sobie sprawę lub nie, gdy dochodzisz w drugiej zwrotce do słów „Zabierz mą słabość do grzechu”. Z przykrością muszę ci jednak powiedzieć, że tak się nie stanie. Wspaniałe słowa, lecz nieprawdziwe. Wesley wierzył też, że można utracić swoje zbawienie, co również jest nieprawdą. Nie będę w tej chwili analizował tej pieśni i wskazywał jej nieprawidłowości, ale w słowach pieśni możesz ujrzeć odbicie teologii Wesleya. Charles zostawił po sobie 8 tysięcy pieśni i do dzisiaj wiele z nich śpiewamy w naszych kościołach. W większości są naprawdę wspaniałe. Oto jeden z moich ulubionych wersetów. Wesley mówi w nim o zapamiętaniu się w zachwycie, miłości i uwielbieniu. Myślę, że jest to prawdopodobnie najlepsza definicja uwielbienia, jaką moglibyśmy znaleźć, kiedy nie jesteśmy już skoncentrowani na tym, kto siedzi obok nas, jak jest ubrany lub co o nas myśli. Zapamiętaliśmy się w zachwycie, miłości i uwielbieniu. W kościele łatwo jest rzeczy przegadać, mówić wypełniając przestrzeń słowami. Tozer pisał na ten temat. Zresztą wydaje się, że on pisał na każdy temat. Ale to jest jeden z ważniejszych tematów. Pisał mianowicie, oby niewystarczalność naszych duchowych doświadczeń nie wynikała z tego, że w królestwie zachowujemy się jak dzieci w supermarkecie, zawsze o wszystkim trajkoczące i wciąż zatrzymujące się, by szukać wartości w rzeczach bezwartościowych. Strzeżmy się, aby tak nie postępować, o wszystkim jedynie rozmawiając, zamiast poznawać prawdziwą wartość rzeczy. Naprawdę poważnie traktujemy tutaj Słowo Boże. Naprawdę uznajemy Biblię za Boże Słowo. Wierzymy, że pochodzi od Niego i że jej słowa są ostrzejsze niż skalpel chirurgiczny. Żaden jednak chirurg nigdy nie operował duszy czy ducha. List do Hebrajczyków w 12 wersecie 4 rozdziału mówi, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki machaira. To greckie słowo oznacza miecz obosieczny. W czasach Pawła i pisarzy pierwszego wieku machaira był nowym wynalazkiem. Bronią tą wojownik mógł ciąć w obie strony. Dotychczas miecz posiadał ostrze tylko z jednej strony, ale pojawił się machaira i wraz z długim sztyletem stał się stałą częścią uzbrojenia centuriona i jego żołnierzy. Atakując wroga, można nim było ciąć w obie strony, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne krytikos. Czy to nie wspaniałe słowo? A więc zdolne osądzić zamiary i myśli serca. W tym miejscu pozwolę sobie na małą dygresję. 5 rozdział listu do Efezjan tnie właśnie jak obosieczny miecz. Uderza w duszę i w ducha, jeśli pozwolisz, by prawda do nich dotarła. Wiem, że tego pragniesz. Pozwól, że przeczytam pierwszych 7 wersetów tego rozdziału. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Nie wiem, czy słuchając naszych audycji masz przy sobie Biblię. Jeśli nie, chciałbym cię zachęcić, abyś wzrastając w swoim chrześcijańskim życiu kupił sobie egzemplarz Biblii. Możesz mieć ją pod ręką i samemu śledzić czytane fragmenty. Zawsze miej ją przy sobie. Biblia jest bardzo ważna. Jest narzędziem niezbędnym do życia. Nie możemy wzrastać bez prawdy pochodzącej od Boga, a ta księga jest Jego prawdą. Pomódlmy się. Nasz Ojcze, za chwilę podejmiemy temat życia w czystości w różnych sferach. I jest to bardzo poruszające przesłanie, które już rozpoczęło swoją pracę głęboko w mojej duszy, tak jak tego potrzebuję. A teraz zostanie zasadzone w duszach wszystkich tu zgromadzonych. Modlę się, aby gleba ta była przygotowana do zasiewu dobrego ziarna Twojego słowa. Panie, zdaję sobie również sprawę z tego, że żyjemy dzisiaj w świecie i w kulturze, która zgubiła swą drogę. Zderzamy się z nią, jesteśmy pod jej wpływem, a niektórzy są nawet przez nią zastraszeni. Społeczeństwo postrzega nas w tak wykrzywiony sposób, że łatwo jest zacząć myśleć, iż to my właśnie jesteśmy jakimiś dziwolągami, zaś tak zwany przeciętny człowiek myśli prawidłowo. Pomóż nam przywrócić to do normalności. W trakcie naszych rozważań ustrzeż nas przed nierozumną pychą czy swego rodzaju pobożnością, która zamienia się w dziwactwo lub fanatyzm, mający niewiele wspólnego z rzeczywistością. Kroczymy tutaj po cienkiej linii, Ojcze, i potrzebujemy Twojej pomocy, by robić to właściwie, abyśmy nie zniechęcili naszych bliźnich, zasypując ich zbyt wieloma wersetami z Biblii, czy też abyśmy nie zrazili naszego partnera, ciągle prawiąc mu kazania, a zaniedbując własne życie. Panie, pomóż nam postępować w świecie biznesu uczciwie i etycznie, bez kompromisów. Spraw, abyśmy stali się ludźmi, którzy są wierni danemu słowu, również w drobnych sprawach. Dotrzymują obietnic danych swojej rodzinie, uczciwie płacą rachunki i dotrzymują sekretów. Pomóż nam, Panie, ponieważ trudno jest żyć uczciwie w świecie, gdzie inni traktują Cię nieuczciwie. Wszystko w nas woła o pomstę i wyrównanie rachunków. I czasami pozostajemy głusi na Twoje wezwanie, by kochać innych tak, jak Ty nas ukochałeś. Ponieważ wydaje się, że w szaleńczym pędzie naszej kultury miłość została zapomniana. Pomóż nam, Panie, płynąć pod prąd w taki sposób, aby inni również chcieli zmienić swój kierunek. Przypominaj nam o tym, że dla wielu ludzi jesteśmy jedyną Ewangelią, jaką przeczytają. Panie, nie jesteśmy samowystarczalni. Nie jesteśmy odosobnionymi jednostkami. Potrzebujemy Twojej pomocy i dlatego modlimy się o miejsce, w którym będziemy mogli być szczodrzy bez strachu, że zostaniemy oszukani. Spraw, byśmy jako członkowie jednego ciała, Kościoła, czynili to, co mówimy, że uczynimy, zgodnie z przesłaniem Chrystusa. Panie, potrzebujemy Twojej pomocy, aby przełamać nasze przyzwyczajenia z przeszłości, kiedy bardziej pragnęliśmy, by nas lubiano, niż by postępować właściwie, kiedy bardziej zależało nam na popularności, niż na tym, by pozostać czystymi. Pomóż nam w tym. I Panie, gdy będziesz to w nas zmieniał, spraw, aby innym łatwo się z nami żyło. Byśmy stawali się podobni do Chrystusa, który przebywając na ziemi przyciągał wszystkich, którzy znaleźli się w Jego zasięgu. Ojcze, ufamy Ci. W imię Jezusa. Amen. W życiu chrześcijańskim wiara i uczynki zawsze idą ręka w rękę. Cytując słowa starej chrześcijańskiej pieśni, jedno bez drugiego żyć nie może. Taka również jest ich kolejność. Najpierw wiara, potem uczynki. Pamiętasz może z lekcji geometrii pojęcie trójkątów przystających? Trójkąt wiary i trójkąt uczynków muszą być przystające. Zawsze znajdą się ludzie, którzy coś tu przekręcą. Są tacy, którzy będą cię przekonywać, że uczynki nie są tak ważne. Albo z drugiej strony, nie musisz tak poważnie traktować swojej wiary. Nie wierz żadnemu z nich. Musisz bardzo poważnie podchodzić do tego, w co wierzysz i musisz potrafić dobrze to opisać. Ale co najważniejsze, musisz nauczyć się, jak zmieniać wiarę w czyn. Ponieważ jeśli Twoje postępowanie nie będzie odzwierciedlać Twoich przekonań, nie tylko będziesz hipokrytą, ale staniesz się przyczyną dezorientacji tych, którzy szukają prawdy i odpowiedzi na pytania. Prawdą jest, że człowiek, który jest znaną postacią w świecie chrześcijańskim, a którego postępowanie stoi w sprzeczności z głoszonymi przez niego przekonaniami, wywołuje dużo zamieszania, a czasem wręcz skandal. Gdy sięgam pamięcią wiele lat wstecz, przypominam sobie człowieka, który był dość znanym biblistą wykładającym w seminarium. Był powszechnie szanowany, przede wszystkim ze względu na swoje znakomite wykształcenie. Miał doktorat w dziedzinie teologii. Potrafił bardzo obrazowo mówić na temat wiary, lepiej niż większość chrześcijan. Dlatego jego zajęcia cieszyły się dużą popularnością. Określiłbym go mianem czujnego obrońcy ortodoksyjnej teologii. Zdecydowanie opowiadał się za monogamią. Często stawał w opozycji wobec przeciwnych prądów swoich czasów. Gdy ktoś wygłaszał twierdzenie, które nie było zgodne z nauczaniem Biblii, potrafił obronić swoją pozycję. Wszystko to runęło, gdy odkryto, że zdradzał swoją żonę. I co gorsze, nie tylko miał romans, ale nie chciał się do tego przyznać i został przyłapany na kłamstwie. Nawet gdy postawiono mu zarzut zdrady, nie przyznał się, kłamał i zaprzeczał temu, aż osoba, która zarzuciła mu niewierność, powiedziała: „Byłeś śledzony i mamy zdjęcia. Jeśli chcesz, możemy ci je pokazać”. Dopiero w tym momencie się przyznał. Na dodatek okazało się, że nie był to pierwszy raz. Co było nie tak? Człowiek ten posiadał uporządkowany i zgodny z Biblią system przekonań, lecz brakowało postępowania, które by za tym szło, które by je odzwierciedlało, dawało im siłę i autentyczność. Kiedykolwiek ma miejsce taka sytuacja, pojawia się również postępujące zamieszanie i dezorientacja. Całe miasteczko studenckie odczuwało głębokie rozczarowanie. Kościół, w którym ten człowiek służył jako jeden z liderów, był zgorszony. Jego rodzina była załamana. Gdy opowiadam tę prawdziwą historię, zdaję sobie sprawę z tego, że większość z nas nigdy, dzięki Bogu, nie będzie mieć takich doświadczeń. Oczywiście znasz podobne historie, lecz większość z nas, dzięki Bożej łasce, nigdy nie podąży tą drogą. Lecz nie myśl, że to musi być aż tak dramatyczne, żeby miało znaczenie. Zrozum, że problem dotyczy erozji. Erozja postępuje po cichu, subtelnie i powoli. Przypomina analogię żaby w garnku. Gdy stopniowo, powoli woda staje się coraz cieplejsza, żaba tego nie zauważa. Pozostaje w wodzie i w końcu zostaje ugotowana na śmierć. Problem polega na tym, że gdy po raz pierwszy do żaby dociera, że woda zaczyna robić się letnia, ta nie wyskakuje z garnka. Jeśli pozwolisz, że posłużę się tą analogią, to powiem ci dzisiaj, że chcę ci pomóc z niego wyskoczyć. Mam przyjaciela, który nazywa to syndromem słoja z ciasteczkami. Ken Hughes, który jest pastorem w kościele seminarium w Wheaton w stanie Illinois, opowiada taką oto historię. Mama pewnego małego chłopca upiekła ciasteczka i włożyła je do słoja, mówiąc, aby aż do obiadu nikt ich nie ruszał. Nie minęło jednak wiele czasu, gdy usłyszała odgłos odkręcanej pokrywy, więc zawołała: „Synu, co robisz?” Odpowiedział jej cichy głosik: „Moja ręka jest w słoju z ciasteczkami i opiera się pokusie”. Masz powód do śmiechu, bo jeśli ręka jest w słoju, przekroczyła już próg opierania się pokusie. Jest tylko kwestią czasu, kiedy pochwyci ciasteczko. A my jesteśmy otoczeni przez otwarte słoje z ciastkami. Wyglądamy wręcz na głupców, jeśli do nich nie sięgamy i nie kosztujemy ich zawartości. Gdy apostoł Paweł dochodzi do 4 rozdziału listu do Efezjan, jego głównym przesłaniem jest przejście od wiary, rozdziały od 1 do 3, do uczynków, rozdziały od 4 do 6. A jego ulubionym słowem jest tutaj postępować. Postępować. Abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, mówi zaraz w 1 wersecie 4 rozdziału. Werset 17 rozdziału 4. Abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują. Sięga do czasów przed krzyżem, do czasów, gdy czytelnicy listu byli ludźmi zgubionymi i mówi: tak postępowaliście jako poganie. A potem mówi o powodach, dla których tak postępowali, jakie były tego skutki, włączając w to nieprzyzwoite słowa. Werset 29, które nie powinny należeć do twojego słownictwa. Wspominam o tym szczególnie, ponieważ werset ten stanowi istotny kontekst naszych dzisiejszych rozważań. Apostoł Paweł chce powiedzieć: pragnę, aby wasze postępowanie licowało z waszymi przekonaniami. Gdy już powiedzieliśmy sobie, w co należy wierzyć odnośnie zbawienia, rozdziały 1, 2 i 3, pozwólcie, że powiem wam, jak macie postępować. Rozdziały 4, 5 i 6. Wspaniały list, pełen równowagi, nawet pod względem ilości rozdziałów po obu stronach. Jeśli to cię nie przekonuje, spójrz na pierwsze słowa 5 rozdziału. Więc. To jest właśnie jedno z tych słów, które znajdują się w tekście z określonego powodu. Jest nim podsumowanie, kulminacja. Słowo to przypomina szczyt wulkanu. Wszystko sprowadza się do tego momentu. I gdy dochodzisz do tego miejsca, apostoł Paweł mówi: w świetle wszystkiego, co napisałem wcześniej, bądźcie więc, tu mamy wezwanie, naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Rdzeniem słowa naśladowcy w języku greckim jest słowo imitować, udawać, naśladować. Czyż nie jest to słowo pełne znaczenia? Naśladować Boga. Kiedy kogoś naśladujesz, robisz to, co on. Mówisz to, co on. Możesz to nawet zrobić bardzo teatralnie i przebrać się tak, jak ten ktoś się ubiera. Mamy też pojęcie klonować. Klonować Boga. Ma to sens, bo w końcu jesteśmy dziećmi Boga. Jaki ojciec, taki syn. Jaki rodzic, takie dzieci.
3: Kolejna pomocna zasada, wywiedziona z 5 rozdziału listu do Efezjan. Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, a w niej wykładu Chucka Swindolla Wezwanie do życia w czystości, jednego z 26 poświęconych listowi apostoła Pawła do Efezjan pod wspólnym tytułem Stając się ludźmi łaski. Pragnę przypomnieć, że na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl umieściliśmy materiały, które pomogą Państwu w samodzielnym studiowaniu tekstów biblijnych omawianych przez pastora Chucka. Znaleźć tam można także pełną ofertę jego wykładów po polsku, dostępnych już na płytkach CD. Można też w dowolnym czasie odsłuchać bieżącą audycję, a nawet pobrać ją w formacie MP3. Jeśli pastor Chuck zaintrygował Cię którąś ze swoich wypowiedzi, jeśli wzbudził pytania dotyczące Twojej duchowej wędrówki, a nie masz nikogo, z kim mógłbyś o tym porozmawiać, wiedz proszę, że chętnie Cię wysłuchamy. Możesz napisać do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, albo zadzwonić na naszą darmową infolinię 800 444 101. Podaję również adres mailowy kontakt@ifl-polska.pl. Dziękując za wspólnie spędzony czas, zapraszam na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindollem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.